0: Gancha, auf Dösen, Kompa, Makumba, na Gancha.
1: Ja, la Tuxin, Tuxin, Tuxin, Usela ne, Kinga ne, Kinga ne, Kinga. Opa dolis, wele tuya, kolo tis. Umakele na kalwi ya msokolis. Sekmele mbizu tulazo, kwa tis. Majemele ngandimaya kulikis. Witi majemele ngandimaya.